0: sailing. Take us home, Sip.
1: Beseda je zakon.
2: Kaj je pravilno? Bananin kruh ali bananov kruh? Tukaj se še vprašamo, kaj je pravilno. Pri breskovem soku pa verjetno ne. Upam.
3: Profesor dr. Hotimir Tivadar v oddaji Beseda je zakon. V ponedeljek ob 9:20.